0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Prawdziwym skarbem przeznaczonym dla wszystkich jest Jezus, a nie to, co proponuje nam konsumpcja, mówił papież na Anioł Pański. Leon XIV zaapelował o położenie kresu aktom przemocy w Ziemi Świętej. Dziś Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Spotkanie z Jezusem nie ogranicza człowieka, lecz poszerza jego życie, powiedział papież w rozważaniu na Anioł Pański w Castel Gandolfo. Zachęcił wiernych, by prosili o dar rozpoznania Chrystusa jako najcenniejszego skarbu, przestrzegając jednocześnie przed iluzjami współczesnego konsumpcjonizmu. Rozważając ewangeliczne przypowieści o ukrytym skarbie i drogocennej perle, Leon XIV podkreślił, że spotkanie z Królestwem Bożym całkowicie odmienia życie człowieka.
2: Ewangeliści opisują wezwanie Jezusa do pójścia za Nim jako nieodparte, wolne oczywiście, lecz naglące i zdolne wzbudzić odpowiedź szybką, zrodzoną z pragnienia. To pierwszy ważny aspekt sposobu, w jaki Bóg jest blisko i pozwala się odnaleźć. Spotkanie z Jego Królestwem jest zwrotem, który nie zawęża życia, lecz je poszerza. Jeśli coś ma się teraz zmienić, to po to, by możliwości było więcej, a nie mniej.
1: Leon XIV zwrócił uwagę, że Jezus ukazuje Królestwo Boże poprzez historię ludzi o różnym pochodzeniu, zawodach i doświadczeniach.
2: Królestwo Boże objawia swoje bezcenne piękno na różnych drogach, ale wszystkich, mężczyzn i kobiety, młodych i starszych, biednych i bogatych, wzywa do głębokiej odnowy. Wszyscy mogą je zrozumieć i czują się przez nie pociągnięci.
1: Papież zachęcił wiernych, aby prosili Boga o umiejętność rozpoznania tego, co naprawdę ma wartość.
2: Podczas gdy przemysł konsumpcji urabia nasz smak, budząc wciąż nowe potrzeby, aby potem sprzedawać nam rozwiązania, które nie nasycają, a niekiedy zatruwają nasze serce, musimy nauczyć się dostrzegać to, co naprawdę się liczy. Skarb relacji z Bogiem, która otwiera nas na radość i pomaga nam jak najlepiej przeżywać nasze wzajemne relacje.
1: Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański Leon XIV ponownie zaapelował o pokój. Tym razem zwrócił uwagę na nasilające się akty przemocy w Ziemi Świętej.
2: Z całego serca apeluję o powrót do negocjacji w sprawie sprawiedliwego rozwiązania politycznego, opartego na równej godności i równych prawach każdej osoby ludzkiej oraz o odrzucenie nowych działań wojskowych i jednostronnych decyzji, zwłaszcza tych, które naruszają szacunek i status quo miejsc świętych wszystkich wyznań.
1: Papież zapewnił też o solidarności z ofiarami pożarów we Francji i Hiszpanii. Na koniec przypomniał o przypadającym dziś Dniu Dziadków i Osób Starszych.
2: Dziękujmy razem Panu za dar, jakim są osoby starsze dla Kościoła i społeczeństwa. Starajmy się szanować oraz docenić ich codzienną rolę, a także zawsze zapewniać im należytą troskę i pomoc.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież wraca do Rzymu, to koniec letniego urlopu. Do Castel Gandolfo będzie jeszcze powracał. Po raz pierwszy już w środę na koncert Pieśń Pokoju. Sekretariat Generalny Synodu zachęca do podtrzymywania procesu synodalnego w kościołach lokalnych. Ma temu służyć opublikowany dziś dokument. Zakonnicy żyją dłużej niż świeccy. To efekt monastycznego stylu życia opartego na modlitwie, potwierdził Wiedeński Instytut Demografii. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Dziś kończy się papieski urlop. Leon XIV wraca do Watykanu. W środę powróci jednak na chwilę do Castel Gandolfo, by wziąć udział w wydarzeniu pod hasłem Pieśń Pokoju. Muzyka i modlitwa połączą młodych chórzystów z pięciu regionów dotkniętych kryzysami. Razem z Leonem XIV będą prosić o pokój na świecie. Karol Darmoros.
2: Muzyczną oprawę spotkania w Castel Gandolfo będzie współtworzyć Andrea Bocelli. Światowej sławy tenor podkreśla, że pokój buduje się przez spotkanie i umiejętność słuchania głosu innych. Spotkanie Pieśń Pokoju w Borgo Laudato Si wpisuje się w obchody 800. rocznicy narodzin dla nieba świętego Franciszka z Asyżu. Papież poprowadzi modlitwę inspirowaną przesłaniem Pieśni Stworzeń. Młodzi przyjadą z Ziemi Świętej, Ugandy, Haiti oraz Włoch. Ich historie często naznaczone są wojną, ubóstwem i trudnymi doświadczeniami. Modlitwa zwieńczy ich 10-dniowe spotkanie, podczas którego po raz pierwszy zebrali się w jednym miejscu, połączeni muzyką.
1: Sekretariat Generalny Synodu opublikował kolejny dokument, który ma pomóc w podtrzymaniu procesu synodalnego w Kościele Powszechnym. Tym razem nosi on tytuł Wspominać, towarzyszyć w przygotowaniach do zgromadzeń oceniających Kościół lokalny.
3: Dokument ma pomóc diecezjom w przygotowaniu własnego zgromadzenia oceniającego, zaplanowanego na pierwszą połowę 2027 roku. Dokument składa się z dwóch części. Pierwsza pokazuje, jak sporządzić tak zwaną relację narracyjną, czyli tekst, w którym Kościół lokalny opowiada o przebytej drodze synodalnej. Druga część ma pomóc w przygotowaniu lokalnego zgromadzenia. Nie proponuje gotowego modelu, ale sugeruje możliwy sposób postępowania, przedstawiając pytania, kryteria i praktyczne wskazówki, które należy dostosować do lokalnego kontekstu.
1: Sekretariat Synodu przypomina, że owocem lokalnego etapu procesu synodalnego ma być sprawozdanie narracyjne i list do innych kościołów. Z tego zadania trzeba się wywiązać do 30 czerwca przyszłego roku.
4: Wiadomości ze świata.
1: Zakonnicy żyją średnio około 5 lat dłużej niż mężczyźni świeccy. Wynika to z wieloletnich badań przeprowadzonych od 1997 roku przez Wiedeński Instytut Demografii, które objęły ponad 16 tysięcy osób konsekrowanych. Tomasz Zielenkiewicz.
5: Zdaniem naukowców kluczem do długowieczności jest zakonny styl życia, oparty na uporządkowanym rytmie dnia, stałym harmonogramie prac, posiłków i modlitwy, a także na silnych więziach wspólnotowych. Troska drugiego człowieka oraz życie we wspólnocie skutecznie ograniczają czynniki ryzyka i pomagają radzić sobie ze stresem, sprzyjając pomyślnemu starzeniu się.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież wraca do Rzymu, to koniec letniego urlopu. Do Castel Gandolfo będzie jeszcze powracał, po raz pierwszy już w środę, na koncert Pieśń Pokoju. Sekretariat Generalny Synodu zachęca do podtrzymywania procesu synodalnego w kościołach lokalnych. Ma temu służyć opublikowany dziś dokument. Zakonnicy żyją dłużej niż świeccy. To efekt monastycznego stylu życia opartego na modlitwie, potwierdził Wiedeński Instytut Demografii. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Dziś kończy się papieski urlop. Leon XIV wraca do Watykanu. W środę powróci jednak na chwilę do Castel Gandolfo, by wziąć udział w wydarzeniu pod hasłem Pieśń Pokoju. Muzyka i modlitwa połączą młodych chórzystów z 5 regionów dotkniętych kryzysami. Razem z Leonem XIV będą prosić o pokój na świecie. Karol Darmoros.
2: Muzyczną oprawę spotkania w Castel Gandolfo będzie współtworzyć Andrea Bocelli. Światowej sławy tenor podkreśla, że pokój buduje się przez spotkanie i umiejętność słuchania głosu innych. Spotkanie Pieśń Pokoju w Borgo Laudato Si wpisuje się w obchody 800. rocznicy narodzin dla nieba świętego Franciszka z Asyżu. Papież poprowadzi modlitwę inspirowaną przesłaniem Pieśni Stworzeń. Młodzi przyjadą z Ziemi Świętej, Ugandy, Haiti oraz Włoch. Ich historie często naznaczone są wojną, ubóstwem i trudnymi doświadczeniami. Modlitwa zwieńczy ich 10-dniowe spotkanie, podczas którego po raz pierwszy zebrali się w jednym miejscu, połączeni muzyką.
1: Sekretariat Generalny Synodu opublikował kolejny dokument, który ma pomóc w podtrzymaniu procesu synodalnego w Kościele Powszechnym. Tym razem nosi on tytuł Wspominać, towarzyszyć w przygotowaniach do zgromadzeń oceniających Kościół lokalny.
3: Dokument ma pomóc diecezjom w przygotowaniu własnego zgromadzenia oceniającego, zaplanowanego na pierwszą połowę 2027 roku. Dokument składa się z dwóch części. Pierwsza pokazuje, jak sporządzić tzw. relację narracyjną, czyli tekst, w którym Kościół lokalny opowiada o przebytej drodze synodalnej. Druga część ma pomóc w przygotowaniu lokalnego zgromadzenia. Nie proponuje gotowego modelu, ale sugeruje możliwy sposób postępowania, przedstawiając pytania, kryteria i praktyczne wskazówki, które należy dostosować do lokalnego kontekstu.
1: Sekretariat Synodu przypomina, że owocem lokalnego etapu procesu synodalnego ma być sprawozdanie narracyjne i list do innych kościołów. Z tego zadania trzeba się wywiązać do 30 czerwca przyszłego roku.
4: Wiadomości ze świata.
1: Zakonnicy żyją średnio około 5 lat dłużej niż mężczyźni świeccy. Wynika to z wieloletnich badań przeprowadzonych od 1997 roku przez Wiedeński Instytut Demografii, które objęły ponad 16 tysięcy osób konsekrowanych. Tomasz Zielenkiewicz.
5: Zdaniem naukowców kluczem do długowieczności jest zakonny styl życia oparty na uporządkowanym rytmie dnia, stałym harmonogramie prac, posiłków i modlitwy, a także na silnych więziach wspólnotowych. Troska drugiego człowieka oraz życie we wspólnocie skutecznie ograniczają czynniki ryzyka i pomagają radzić sobie ze stresem, sprzyjając pomyślnemu starzeniu się.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.